sem pio, ja mam akwaryt. Kandydat Sibila Barsnela Jubilczyca. Kandydat Sibila Barsnela Jubilczyca. Kandydat Sibila Barsnela Jubilczyca.